0: Dino.
1: Ryża jad.
0: Don't touch me there.
1: Rosy Antaria. Bałtyński wolny. Bałtyński bierę. Dymoj. Bałtyński.
0: Dino.
1: Ryża jad.
0: Don't touch me there.
1: Rosy Antaria. Bałtyński.
0: Dino.
1: Only two.